0: Hallå.
1: Ni mori
0: murakomeye nam.
1: Yego turashimba.
0: Mwabimaze.
1: Izina ni Twaira tukunda medare.
0: Yego medare ukaze mu kiganiro.
1: Yego merere ikitega hari mahabana gumba kwifuriza kayo kireza pakana mama.
0: Yego.
1: Abo tuvuka rwose.
0: Yego.
1: Anyuma ni witwa Peniel umugenzi wanje tebona muri kohale.
0: Yego.
1: Yego na kohale yose turirimbamo yitwa haleluya.
0: Yego.
1: Hanyuma nkaba nifurije na kayabu mushikanje yitwa Neri Mukeshimana.
0: Yego.
1: N'abandi bagenzi banje bose banze ku izina rya medali iradukunda muri hatiye mushaca. Murakoze
0: cyane medali.